0: Junior.
1: Kakao se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala,